Kokromo cię obecny mo panie je. Oto sabat mo bałąci je. Wiecie bo taj. Emia krowecy na mi. Łęczy prawo nie ja.